0: that I'm back and reloaded.
1: 87 i 7 FM. Nocne Radio Akadera.

zasady trafić do domu. Jakże tu trafić do domu? Trzeba by trafić do domu. Jakże tu trafić do domu? Trzeba by trafić do domu. Jakże tu trafić do domu? Trzeba by trafić do domu.

0: na moment.
1: Kierowca zjeżdża na pobocze, staje zaraz za mostem. Chce popatrzeć na słońce 3 minuty po 5. Zaraz przyjdzie i rozświetli całe miasto niewyspane lub śpiewane.

ktoś myśli inaczej, gdy mówi inaczej, czy to ci nie przeszkadza? Świadomość twoja, jaka jest w tobie, silna i pewna, ale nie na przeszkodzie. O tym, co tu widzisz, możesz myśleć jak chcesz. Podoba ci się to, czy ci podoba się nie. Kreujesz rzeczywistość na swoje żądanie, lecz uważaj, niech nie wolą, innym się nie stanie. Ludzie są wolnymi, słychać w koło, a co to za hasło? To jest oszustwo. W imię tej idei, co pewien czas ponury, ruszają na podboje armię kutej zbroje.

moje bracie tutaj dookoła. Nie zakrywaj, bracie, swoich oczu rękoma. Prawda jest taka, tłumy często chcą krwi w imię miłości, pokoju i wolności. Piękne krainy obrócone w ruiny, krew naszych dzieci, to ich są.

Tá bom, amor? Adoro.